czarna magia. Większość młodych zespołów to była zgrana banda. Zjawka, kiedy wyszedł skandal, pierwszy regal. Mieliśmy kiepski sprzęt, teraz dźwięk pić i trzeba. I była trema przed każdym wyjściem do ludzi, bez tak zwanych fanów.

Ostře, teraz ta stývalé co tydzień. Co dwa nowy album i tak dalej to idzie. Hip hop to, hip hop tamto, każdy na scenę wchodzi. Zmieniają się więc ludzie jak kameleony. Ma styl a popas, każdy ma kontrakt. Nawet kiepski reżyser ma nagrany soundtrack. Co drugi wydany kompas, wyłączam po chwili. Oni puszczają wszystko, byleby zarobili. Widzisz, to nie jest rozwój, tracę już rad twarzy. Przypuszczałem, że tak się po latach zdarzy. Kultura przyciągnięta buntem do szpiku. Bzdura, mamy własną.